smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

0: Mamy czwartek, drugi dzień lipca w kalendarzu, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Radia Gra.
1: Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. Doszło także do pożaru hotelu przy centralnym bulwarze Szewczenki. W jednym z bloków zawaliło się 6 kondygnacji, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Mieszkańcy schronili się w stacjach metra. Polskie i sojusznicze myśliwce tymczasem zakończyły już poranny dyżur związany z rosyjskim atakiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że samoloty wróciły do baz, a podczas działań nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Teraz informacje zza oceanu, bo wszyscy trzej współgospodarze mundialu, czyli USA, Meksyk i Kanada, awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepiej spisują się Meksykanie, którzy wygrali wszystkie mecze i nie stracili jeszcze ani jednego gola. Na ćwierćfinał zagrają z Anglią. Amerykanie zmierzą się z Belgią, a Kanada po zwycięstwie nad RPA z Marokiem. Teraz informacje z kraju. Front burzowy przemieścił się z Polski nad Białoruś. Zgodnie z zapowiedzią około godziny 3 nad ranem przestały obowiązywać w Polsce ostatnie alerty burzowe. A teraz czeka nas też ochłodzenie w całym kraju, czyli wyczekiwana chwila oddechu. Strażacy jednak dalej będą zmagać się ze skutkami wieczornych burz. Przypomnijmy, tylko w Lubuskiem i w Wielkopolsce interweniowali w sumie ponad 600 razy. Aktualne ostrzeżenia IMGW dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wody i jeszcze do rana obejmują całą wschodnią Polskę. Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się teraz, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach, co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce.
2: Droższe paliwa to droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
3: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
2: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
0: Startujemy z czwartkową prognozą pogody dla Wrocławia. Od samego rana nieco więcej przejaśnień, choć także do południa możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Taka to dość dynamiczna i specyficzna pogoda nas czeka. Na razie nieco mniej niż 20 stopni Celsjusza, maksymalnie do 25-26 w ciągu dnia. No i trochę jeszcze tego słońca się pojawi. Dopiero w weekend ponownie większe opady deszczu i burze. Dzień dobry, o poranku. Kolejny piękny dzień przed nami. Oliwia Ciszewska.
4: Poczekaj, bo ja mam wrażenie, że jeszcze się nie przebudziłem.
0: Nie no, budzimy się, mój drogi. Jak się nazywasz? Pierwsze poważne pytanie.
4: Mogę za chwilę?
0: No to za chwilkę. Gramy!

0: czwartkowy poranek. Powoli rozbudzamy się razem z hitami pełnymi słońca, a wraz ze mną jest, czy już sobie przypomniałeś, jak się nazywasz, mój drogi?
1: Tak, przypomniałem, znaczy nie przypomniałem, tylko znalazłem swój dowód osobisty i mogę po prostu przeczytać. Nazywam się prezydent miasta, a nie, to jest organ wydający. Dojdę do tego, spokojnie. Za chwilę dojdziemy też do kalendarza i sprawdzimy, co ciekawego w nim.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Zerkamy do naszego kalendarza z samego rana, no bo w końcu trzeba wiedzieć, jaki mamy dzień. 2 lipca dokładnie. A imieniny dzisiaj obchodzą Jagoda, Maria, Urban,
1: wszystkiego
0: Piotr.
1: Dobrego. Piotr, a poczekaj, mam Piotr na imię.
0: No właśnie.
1: Mam, powoli zaczynam sobie przypominać. A do tego Bożydar jeszcze, Bogudar i Bernardyn. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Międzynarodowy Dzień UFO również obchodzony dziś, co trochę by wyjaśniało stan, w którym obecnie się znajduje. Być może po prostu mnie porwali i oddali na ostatnią chwilę.
0: Okej, to za chwilę mi opowiesz, co tam się działo.
1: Dzień dziennikarza sportowego. O sporcie też wam trochę opowiemy.

0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze wszystkich, którzy słuchają nas na 95.1, tu Radio Gra FM Wrocław, budzimy się.
1: Można się przejść na przykład na taki poranny spacer, no. A jak mieszkacie na pięknym podwórku, które dopiero co zostało wyremontowane, to już w ogóle trzeba korzystać. Dzięki programowi Nasze Podwórko dowiadujemy się, że już 4 nowe podwórka zostały wyremontowane, a kolejne są w planach. Między innymi przy Sztabowej 82, przy Sudeckiej, przy Nowodworskiej, przy Powstańców Śląskich. Tutaj są już piękne nowe podwóreczka.
0: A nie, że nie pasuje, tylko taki coś chciałem dorzucić od siebie, bo to i tak trochę niebezpieczne jest tak. Bo niektóre z tych podwórek, one naprawdę się zmieniły niepoznanie. Nie do poznania, o w ten sposób chciałem powiedzieć. No i teraz wyobraź sobie, że wracasz na przykład. Późno jest.
1: Późno nad ranem.
0: Na przykład. No, i wchodzisz na takie podwórko i widzisz, kurczę, nie moje, idziesz szukać następnego. Boże, to też jest jakieś inne. W którymś momencie nawet masz wrażenie, że podróżowałaś nie tramwajem z jakiegoś spotkania ze znajomymi, tylko wręcz w czasie, bo na takim futurystycznym podwórku lądujesz.
1: Okej, rozumiem. Takie wrocławskie Kac Vegas.

0: Talk to you, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. Rozgrzewamy się, rozgrzewamy i manifestujemy to lato.
1: Talk to you, a sing to you za chwilę zrobi Oskar Cyms u nas na antenie, bo jego Nie musisz się bać pojawi się u nas jeszcze przed siódmą.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Mamo, będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Może poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Startujemy z czwartkową prognozą pogody dla Wrocławia. Od samego rana nieco więcej przejaśnień, choć także do południa możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Taka to dość dynamiczna i specyficzna pogoda nas czeka. Na razie nieco mniej niż 20 stopni Celsjusza, maksymalnie do 25-26 w ciągu dnia. No i trochę jeszcze tego słońca się pojawi. Dopiero w weekend ponownie większe opady deszczu i burze.
4: Jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze na tej fali w Radiu Gra. Na chwilę przed siódmą o pełnej oczywiście u nas informacje, ale to też jest taka informacja stricte wakacyjna, letnia, że chcemy wam ją zapodać już teraz. Proszę bardzo.
1: Skoro wakacje, to jedziemy nad morze, ponieważ pojawił się na naszych polskich wodach nowy katamaran. No najszybszy katamaran pasażerski żeglugi gdańskiej. Amber Express się nazywa i dzięki niemu możemy nieco szybciej przepłynąć sobie z Gdyni, z Sopotu na Hel, prosto na Hel.
0: Tak, i tak oto mieszkańcy różnych zakątków naszego miasta, różnych miast, miasteczek będą mogli, że na Hel dopłynęli w trakcie wakacji, a nie dojechali.
1: Oj, tak, a te podróże bywają trochę traumatyczne.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Już za chwilę godzina 7 na naszej antenie, kolejny raport, prognoza pogody przed nami, no i gotuje się coś jeszcze tutaj w moich rączkach.
1: Woda na kawę.
0: Też, ale chodzi o horoskop oczywiście.
1: Okay.
0: Trochę sobie poczarujemy po godzinie 7.
1: Bądźcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy.

0: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
1: Brzmi fajnie.
0: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
1: Zapisy już ruszyły?
0: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
1: Wrocław, Kościuszki 29.
0: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Po reklamie.
5: Mamy czwartek, drugi dzień lipca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach czas na raport Radia Gra.
6: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Dzień dobry. Na początek raportu o poranku. Najnowsze plany inwestycyjne Wrocławia. Na przełomie lipca i sierpnia ma zostać ogłoszony przetarg na modernizację torowiska na ulicy Łokietka oraz placu Świętego Macieja. Prace budowlane zaplanowano na okres od 4 kwartału tego roku do 1 kwartału 2027. W ramach inwestycji przewidziano zastosowanie mat wibroizolacyjnych i smarownic torowych, które mają ograniczyć hałas i piszczenie tramwajów. Problemy wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców. Planowana jest także wymiana rozjazdów i szyn w zachodniej części Placu Powstańców Wielkopolskich.
7: Wracamy do sprawy.
6: Jak już informowaliśmy na naszej antenie, fontanna multimedialna na wrocławskiej Pergoli została uszkodzona. W dyszę głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalację. Jak mówi Tomasz Myszkowolski, rzecznik prasowy Hali Stulecia, na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
8: Całe wydarzenie miało miejsce 20 czerwca, około godziny 18. Było sporo ludzi w okolicy. Widzieliśmy to szczęście, że nasza instalacja ochroniła wszystkich tych, którzy byli w okolicy i przyjęła na siebie to uderzenie, uziemiła ten prąd i nikomu nic się nie stało. W tym momencie diagnozujemy tak naprawdę, jakie są dokładnie skutki tego wydarzenia.
6: A od dziś wraca lato na Pergoli. O jego programie opowiemy w raporcie Radia Gra już za godzinę. A póki co o poranku informacje ogólnopolskie i temat świadomych zakupów. Kupując żywność z logo Produkt Polski, mamy pewność, że powstał on w całości w kraju.
9: Dlatego, że ten znak jest sprawdzany, co oznacza, że za niewłaściwe używanie tego logotypu grożą sankcje. I to dość poważne. I to sprawdza inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
6: Tłumaczył ekspert Jan Golba, dyrektor Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rafał Jędraszek ponownie w Radiu Gra FM. O poranku czas na raport sportowy. Zaczynamy od podsumowania gorącej mundialowej nocy. Amerykanie wygrali 2-0, grając w dziesiątkę, pokonali Bośnię i Hercegowinę i teraz trafiają w 1/8 na Belgów. Czerwone Diabły długo, bardzo długo męczyli się w Seattle z Senegalem do 85 minuty 0-2, a potem w dogrywce ostatecznie 3-2. Zwycięski gol pada dla Belgów w 125 minucie meczu. A z krajów Afryki z mistrzostwami żegna się nie tylko Senegal, także Demokratyczna Republika Konga, którą wyeliminowali Anglicy. Harry Kane, bohaterem spotkania, po jego trafieniach Lwy Albionu wygrały 2-1, o ćwierćfinał zagrają z Meksykiem. Dziś tylko jeden mecz 1/16 finału mistrzostw. Hiszpanie zmierzą się z Austrią. Początek spotkania godzina 21. Tysiąc 18 hektopaskali, tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra o poranku. Słońce coraz śmielej zagląda do Wrocławia i powinno dziś przeważać w ciągu dnia. Niewykluczone jednak czasami niewielkie zachmurzenie i w okolicach południa może lekko pokropić deszcz. Wrocławskie termometry pokażą dziś do 25 stopni Celsjusza.
4: To jest czwartek? Dobrze, czwartek, prawda?
5: Oczywiście, dzisiaj piękny czwartek, już jutro piąteczek.
4: Tak się wolałem upewnić. Piotrek Olszowski.
5: I Oliwia Ciszewska. No to ja się upewnię, tak, dalej jest muzyczka. No to gramy.

0: Rano i dobrze, dobra wakacyjna pobudka, bo to jest wakacyjne rano i dobrze, a o tej porze jak zwykle u nas, czy to wakacje, czy nie, horoskop prosto z gwiazd.
1: Będzie magicznie. Mam nadzieję, że już dzisiaj niczego nie wykraczę, bo okazuje się, że moje słowa mają moc.
0: Tak, powiedz ludziom teraz.
1: Tak, powiedziałam wczoraj o retrogradacji Merkurego, że może nam się coś częściej psuć, no i dzisiaj od rana Olo miał problem z komputerem. No cóż.
0: Ty wczoraj powiedziałaś wprost, że to mi się wszystko wysypie i zadziałało.
1: Ale ja tak tylko podałam taki przykład.
0: Ludzie, uważajcie na nią. Czarownica, normalna.
1: No dobrze, a dziś nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że poczujemy się w pewnym sensie rozdarci pomiędzy tym, co jest, tym, co czujemy, tym, co może być, tym, co mówi nam logika, że pewnie się stanie. No, a rada od gwiazd jest taka, żeby nie walczyć z tym, po prostu dać się ponieść. Zodiakalne bliźnięta z kolei powinny dzisiaj spontanicznie podejść do czwartkowych decyzji, a raczki te dzisiaj staną przed zadaniem przekonania innych do swoich racji. No, widzicie, dzień pełen nowych wyzwań nas czeka.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej fali, które za chwilę oczywiście będziemy kontynuowali. Znowu wam coś pogramy, ale wcześniej pograli piłkarze na mundialowych boiskach. Co to była za noc? Co to był za wieczór? Gospodarze grają dalej. To jest taka chyba dla nich najważniejsza informacja, bo w rywalizacji USA, Bośnia i Hercegowina 2-0.
1: Muszę przyznać, że dla mnie jest to pewien szok. No, ich doping jest taki specyficzny, przynajmniej tych amerykańskich kibiców.
0: Dali radę. No tak.
1: No, a Anglicy wcześniej odprawili do domu Demokratyczną Republikę Konga. To też jest taka informacja.
0: Dobra, Belgia natomiast zaliczyła szybką podróż. Belgowie zaliczyli szybką podróż, no taką z piekła do nieba, bo aż do 86 minuty przecież przegrywali z Senegalem 0-2. W końcówce podstawowego czasu dwie bramki. Dogrywka, pod koniec dogrywki karnej. Cyk, 3-2. Senegal jedzie do domu.
1: Szybciej radzę sobie tylko z tabliczką belgijskiej czekolady.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
7: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

0: wakacyjne rano i dobrze, ale nie wszyscy mają wakacje we Wrocławiu, bo na przykład nasi drogowcy w pocie czoła pracują na Gajowickiej. Tam się dzieje, będzie piękna, kompleksowa przebudowa, no i możemy spodziewać się czteropasmowej drogi. Będzie też coś dla jeżdżących komunikacją miejską, bo również nowe przystanki się pojawią. No i widzicie, samo dobre.
1: Jak ten trakt będzie wyglądał, już wam to rysujemy w wyobraźni, bo konserwator na przykład nakazał tutaj zostawić kostkę brukową, ale tylko w rejonie kościoła, dalej będzie już tylko asfalt. I wiem, że niektórzy kierowcy pomarudzą trochę, ale to dobrze, wiecie, jak jest taki fragment drogi, na którym wszelkie niedoskonałości na przykład w zawieszeniu naszego auta wyjdą czarno-na-białym. Tu coś stuka, tu coś puka. Już, niepotrzebna stacja diagnostyczna.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetic na antenie Radia Gra, tak od samego rana budzimy się razem do życia.
1: Obudzi nas też Daria Zawiałow swoim złamanym sercem, które jest okej. Znaczy, tak sobie zinterpretowałem tytuł tej piosenki po prostu. Mam nadzieję, że Daria aż tak złamanego serca nie ma.
0: Nie, chyba jest zakochana.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom. Mm-hmm.

0: zł. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: 1018 hektopaskali, tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra o poranku. Słońce coraz śmielej zagląda do Wrocławia i powinno dziś przeważać w ciągu dnia. Niewykluczone jednak czasami niewielkie zachmurzenie i w okolicach południa może lekko pokropić deszcz. Wrocławskie termometry pokażą dziś do 25 stopni Celsjusza.
0: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne hity pełne słońca, coraz więcej, no bo w końcu wakacje we Wrocławiu. A skoro i wakacje, to Vertigo Summer Jazz Festival. Tegoroczna edycja już wystartowała, a w ramach niej ponad 30 koncertów, w tym kilkanaście darmowych. Będzie muzyka w parkach, w barach, na dachach, w hotelach, no jest w czym wybierać.
1: Gdzie jej nie będzie tej muzyki, prawda? Ciężko, chyba łatwiej byłoby znaleźć takie miejsca, gdzie jej nie będzie. Najbliższy darmowy koncert w ramach festiwalu już pojutrze, w sobotę o godzinie 14 w Parku Południowym dokładnie.

0: Jeszcze na moment wracamy do was tuż przed ósmą, ponieważ musimy przypomnieć, że ósma się zbliża, a wraz z nią kolejny raport i prognoza pogody.
1: Myślałem, że przychodzimy po coś więcej. Nie wiem, żeby zaprosić na kolejną godzinę porannego spotkania.
0: Możemy też się po prostu uśmiechnąć i dać wam trochę radości o poranku.
1: Musicie wierzyć nam, że się teraz uśmiechamy.
0: I będzie dobrze. Zapraszamy już za chwilę o ósmej.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż, to w euro!
13: Po reklamie.
1: Czwartek w kalendarzu, drugi dzień lipca, na zegarach jest ósma w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
14: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek przygotowania do trzeciego etapu modernizacji ulicy Olgi Boznańskiej na wrocławskim Biskupinie. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta proceduje właśnie podpisanie umowy z wykonawcą, a prace obejmą odcinek od Rodakowskiego do Pankiewicza, który wkrótce zyska nową nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego. Remont obejmie także jezdnie, chodniki oraz zjazdy przy skrzyżowaniach z ulicami Rodakowskiego, Kocisa, Stanisławskiego i Pankiewicza. W ramach inwestycji przewidziano również modernizację odwodnienia, montaż nowego oświetlenia oraz uporządkowanie infrastruktury podziemnej. Realizacja prac potrwa około 4 miesięcy. Inwestycja kosztować ma ponad 1 200 000 zł.
2: Radio Gra poleca.
14: Od dziś wraca lato na Pergoli. To cykl bezpłatnych wakacyjnych wydarzeń w kompleksie wrocławskiej hali stulecia. Tym razem atrakcje zaplanowano od czwartku do niedzieli. Jak mówi Tomasz Myszkowolski z hali stulecia, w każdy wakacyjny czwartek wrocławianie i turyści mogą wybrać się do kina plenerowego.
15: Niezależnie od pogody u nas seanse się odbędą, bo jeśli spadnie deszcz albo rozpęta się burza, wtedy zapraszamy albo pod kopułę, albo do centrum kongresowego. Mamy alternatywne lokalizacje pod dachem.
14: A piątki będą muzyczne.
15: Silent disco, DJ-skie sety dla wszystkich, którzy chcą trochę muzycznej rozrywki.
14: Udział we wszystkich atrakcjach jest darmowy, ale na niektóre obowiązują zapisy. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej wrocławskiej hali stulecia.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Mazowsze, Święto Krzyskie, Lubelszczyzna sprzątają po solidnych nawałnicach. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w tym ostatnim regionie. Strażacy wyjeżdżali tam ponad 400 razy. Wiatr zerwał dachy z 10 domów mieszkalnych i 30 budynków gospodarczych. Intensywne opady deszczu zaskoczyły także kierowców w Warszawie.
16: Dawno nie było takiego deszczu, takiej sytuacji?
17: Dawno, no. Spodziewałem się, że będzie tak jakieś oberwanie chmury, ale nie aż takie, no.
14: Usłyszał w stolicy Michał Dobrołowicz.
2: W
14: W Radiu Gra czas na kolejny już raport sportowy tego poranka. Rafał Jędraszek, zapraszam. Diona Gaston, 25-letnia amerykańska koszykarka, dołącza do Ślęzy Wrocław. Zawodniczka przenosi się do stolicy Dolnego Śląska z belgijskiego zespołu Castor Brain, gdzie w minionym sezonie rozegrała 37 spotkań, w tym 10 w rozgrywkach FIBA Eurocup Women. Gaston pochodzi z Teksasu i ma za sobą bogatą karierę akademicką. Nowa środkowa Ślęzy ma doświadczenie w międzynarodowych rozgrywkach. W ubiegłorocznej uniwersjadzie zdobyła srebrny medal z reprezentacją USA, notując m.in. 19 punktów w meczu przeciwko Polsce. Gaston jest drugą nową zawodniczką w zespole Ślęzy Wrocław na nadchodzący sezon Orlen Basket Ligi Kobiet. Do drużyny dołączyła także jej rodaczka Jewel Spear, a kontrakty przedłużyły m.in. Digna Strautmane, Ketia Wimane, Zuzanna Kulińska i Aleksandra Mielnicka. Czwartek we Wrocławiu z przewagą, zdecydowaną przewagą słońca, ale przeglądane w Radiu Gra mapy pogodowe nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu. Te możliwe w okolicach południa, bardziej u progu drugiej części dnia. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 25 stopni Celsjusza.
0: Witajcie po ósmej. Przypominamy, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień UFO i może z tej okazji powiemy tak już oficjalnie, nie jesteśmy kosmitami, jesteśmy ludźmi. Oliwia Ciszewska.
1: Piotrek Olszowski.
0: A tutaj nie jestem do końca pewna.

0: od dawna.
1: To... Dobre granie z samego rana, to zapewniamy dzięki naszym hitom pełnym słońca. No i sporo słońca też pewnie mieli nasi wspinacze w Nowym Jorku, którzy to wspięli się na Empire State Building wczoraj. A przypomnijmy, ta wieża ma ponad 443 metry. No wysoko, no ale uwaga, pewni zamaskowani wspinacze nie wspięli się tam bez powodu, ponieważ mieli pewien statement do ogłoszenia, wywiesili tam transparent. Uwaga, o treści: kiedy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju. Piękne przesłanie,
2: prawda? Mam nadzieję, że dużą czcionką to napisali, żeby było widać jednak z takiej wysokości.
1: No chyba było widać, skoro wiemy, co tam było napisane.
2: Ale to nie była jedna ciekawa rzecz, której dokonali, ponieważ podobno, gdy para schodziła ze szczytu, na jednej z platform miał dojść do zaręczyn. Jedna z osób miała klęknąć przed drugą i się oświadczyć, a chwilę później kamera z helikoptera uchwyciła wspinaczy w swoich objęciach.
1: O, jak pięknie!
2: Zostali później zatrzymani przez służby.
1: O nie!
2: Tak, chyba nie trafili do wspólnej celi.
3: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku w radiu gra na tej fali. Jeśli o fali mowa, no to co? Nad morze! Rekordowe wakacje nad polskim morzem, tak krzyczą branżowe serwisy turystyczne. Chodzi o to, że w tym roku nad Bałtykiem pojawi się nie tylko wielu polskich turystów. Będą też ci zagraniczni.
1: I to tak liczni zagraniczni, jak to nigdy wcześniej podobno nie miało miejsca. Będą Czesi, będzie też sporo Niemców, ale przyjadą też do nas Skandynawowie.
0: Nawet ze Skandynawii. Ludzie, co tu się wyprawia?
1: Prawda? Zastanawia mnie tylko, skąd pomysł na przykład u takich zamożnych Norwegów, żeby wakacje spędzać nad polskim morzem. No co, kręcą ich polskie plaże? Nie, no, hotele? Nie sądzę. No, restauracje? Tym bardziej nie.
0: Słuchaj, bo może oni, tak sobie myślę teraz, że może oni myślą, że to będą po prostu całkiem znośne, ale przede wszystkim tanie wakacje.
1: Nie.
0: No tak, oni naprawdę mogą tak myśleć, że będzie po prostu tanio.
1: Ojej, no cóż, zapraszamy.

0: Czysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
12: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.

0: Wakacyjne rano i dobrze w całym Wrocławiu. Lecimy, lecimy dalej. Wakacyjny temat, ponieważ pomimo tego, że jesteśmy u progu wakacji, to linie lotnicze już planują zimową siatkę połączeń, nowych połączeń z Wrocławia. I proszę bardzo, dolecimy już niedługo do Hurgady w Egipcie, do Turynu we Włoszech.
1: No super, fajnie, ekstra, świetnie. Tylko w związku z tym szybkim planowaniem miałem tylko jedną obawę, że im się to by wszystko nie pokręciło za chwilę.
0: I co się
1: planowanie
0: stanie?
1: Zimowej siatki połączeń w środku lata, bo jak za chwilę wsiądę na pokład ich samolotu i zamiast klimatyzacji odpalą mi ogrzewanie, to się nie skończy dobrze.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Dubdogs, How Does It Feel? Już teraz na antenie Radia Gra, ale przed nami jeszcze sporo hitów.
1: Tak, Mrozu będzie i Thompson. Jak nie my, to kto? No to my właśnie zagramy wam ten numer jeszcze przed dziewiątą.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinc. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinc kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
19: Polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
20: Maria Sadowska.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
20: Po reklamie.
1: Czwartek we Wrocławiu z przewagą, zdecydowaną przewagą słońca, ale przeglądane w Radiu Gra mapy pogodowe nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu. Te możliwe w okolicach południa, bardziej u progu drugiej części dnia. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 25 stopni Celsjusza.
21: To jest Gra FM.

0: krótko przed dziewiątą i kolejnymi ważnymi informacjami z kraju, ze świata, mamy inną, naprawdę najważniejszą wręcz informację dla wszystkich fanów sportu i nie tylko.
1: Breaking news tak zwany.
0: Anna Lewandowska już nie lamentuje nad swoim losem. Zamiast tego szaleje na openerze z Robertem, wystrojona w kusy top.
1: Piękne, wspaniale. No niech się bawią, niech się bawią. Marzę tylko te komentarze. Tu jak zwykle wylało się to, co się zwykle wylewa i narzekanie.
0: Typowe polskie gadanie. Tak, no, tak, gdyby zasuwali po 40 godzin tygodniowo, to by im się nie chciało. A. Czy to kryzys wieku średniego?
1: Jaki kryzys wieku średniego? Po prostu czerpią całymi garściami. A wracając do openera, no to tam jeszcze Wojtek Szczęsny z Mariną też się podobno pojawił.

0: To już bardzo blisko 9, drodzy państwo. A to oznacza, że za chwilę u nas kolejne informacje w raporcie i trochę szczegółów o pogodzie później będzie też.
1: A ja zajrzałam na chwilę do naszego kalendarza i przypomniałam sobie, że dzisiaj dzień dziennikarza sportowego.
0: Tak jest.
1: I tak sobie myślę, że w trakcie mundialu to każdy z nas jest trochę takim dziennikarzem sportowym.
0: Krytykiem, trenerem, bramkarzem i piłkarzem w jednym. Wszyscy także jesteśmy najlepsi.
1: Nasze święto.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w LTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub PayPack. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
1: Już 9, czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra. Zaczynamy.
16: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od apelu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. To apel do dawców, by w sezonie wakacyjnym pojawiali się w centrum. Obecnie brakuje szczególnie krwi grupy 0RH-. A przypomnijmy, krew mogą oddawać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. W dobrym stanie zdrowia przed wizytą warto zjeść lekki posiłek i wypić co najmniej 1 litr płynów. Krwiodawcy mogą zgłaszać się nie tylko do wrocławskiego centrum, ale również do oddziałów w Legnicy, Głogowie i Lubinie oraz na akcje wyjazdowe.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Za nami czwarte Mistrzostwa Wrocławia w pływaniu pieskiem. To wyjątkowa impreza organizowana w akwaparku, której celem jest wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Mistrzostwa będzie mógł obejrzeć każdy, bo film z wydarzenia zostanie udostępniony w social mediach akwaparku i właśnie w ten sposób, jak tłumaczy wiceprezes obiektu Artur Siewierski, można wspomóc bezdomne zwierzęta.
18: Z tych zawodów zostanie nakręcona rolka, która zostanie następnie udostępniona w mediach społecznościowych i jeżeli to ten filmik obejrzy 1000 internautów, każemy 100 wyjściówek do akwaparku na aukcję charytatywną. Jeżeli tych oglądających będzie od 1000 do 10 tysięcy, to wtedy przekażemy 300 wejściówek, a powyżej 10 tysięcy oglądających, wtedy tych wejściówek przekażemy 500 i cały dochód zostanie przekazany dla wrocławskiego schroniska.
16: A w pływaniu pieskiem, dodajmy, uczestniczyli m.in. sportowcy, olimpijczycy i przedstawiciele służb mundurowych.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Program CPN wygasł, a to może zwiastować podwyżki cen za produkty w sklepach, tak twierdzą ekonomiści. Droższe paliwo to droższy transport, a to może przełożyć się na drożyznę.
19: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
16: A to oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%, wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor. Północno-zachodni wiatr na pograniczu statusów słaby, umiarkowany. Powiewać dziś będzie we Wrocławiu. Do tego czwartek słoneczny z temperaturą maksymalną w granicach 25 stopni Celsjusza i ciśnienie powyżej normy, okolice 1019 hektopaskali. Obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Prognozy nie wykluczają jednak w okolicach południa delikatnych opadów deszczu.
0: To już po dziewiątej, to już wszystko od nas na diś. Prawie tylko się pięknie ukłonimy Państwu i podziękujemy za ten wspaniały czwarteczek. Zaprosimy na piątkowy ranek, bo jutro będzie wyjątkowo.
1: Wyjątkowe z pewnością dla Ciebie, Piotrze, ale co to się będzie działo, to dowiecie się już jutro z samego rana. Bądźcie od 6:00. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kulszowski, papa, trzymajcie się, cześć.

Kto ma siłę, ten tańczy, a kto siły nie ma, ten musi lecieć po kawę albo po prostu tak sobie usiąść gdzieś z boczku na spokojnie i zbierać w sobie energię. Tak jest, taki jest plan, jakoś się wyzbieramy, zaczynamy czwartkowe przedpołudnie. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia już po 9:00, a ja z wami posiedzę i pogram wam fajną muzykę do 13:00. Bądźcie blisko, radia gra.

To była pełna moc, wajcha w górę, piąty bieg wrzucamy, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Gra. Jeżeli macie w sobie dużo energii albo potrzebujecie rozbudzenia, proszę bardzo, takie numery sprawdzają się doskonale. Ale mamy też numery dla tych, którzy potrzebują sobie właśnie gdzieś tam z boku usiąść i znaleźć w sobie całą tę moc, która na pewno gdzieś tam jest skumulowana. Z nóżki na nóżkę, no i z tym wielkim hitem bardzo przyjemnie będzie nam się spędzało kilka najbliższych minut czwartkowego przedpołudnia. Abba, super truper, gramy.

0: break my heart.
1: Dua Lipa na całe szczęście nie jest tutaj od tego, żeby nam łamać serca, ale pięknie o złamanym sercu śpiewać. Break my heart za nami w Radiu Gra Wrocław. A my tymczasem wielkimi krokami, moi drodzy, zbliżamy się do najważniejszego filmowego festiwalu w naszym kraju. Tak przynajmniej uważam i myślę, że naszego wrocławskiego zdania nikt nie zmieni. Nowe Horyzonty już niebawem startują i wiemy coraz więcej o tegorocznej edycji. Poznaliśmy już tegoroczne jury. Każda osoba z jury przywiezie jakiś wyjątkowy film, który będziemy mogli w ramach specjalnej sekcji sobie obejrzeć, a wiemy też już przy okazji, jak wygląda tegoroczny program sekcji Oslo Reykjavik. No i moi drodzy, będzie pięknie. Będzie chłodno, ale też bardzo emocjonalnie z drugiej strony. Pojawi się na przykład nowy film Hlynura Palmasona Joanna Dark. Także moi drodzy, mamy na co czekać. Myślę, że już teraz warto zajrzeć na oficjalną stronę Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty i zacząć się zaczytywać w te wszystkie sekcje, które już znamy i zacząć planować, na które filmy warto kupić bilety.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro!
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni, 89 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
12: Po reklamie.
14: Północno-zachodni wiatr na pograniczu statusów słaby, umiarkowany. Powiewać dziś będzie we Wrocławiu. Do tego czwartek słoneczny z temperaturą maksymalną w granicach 25 stopni Celsjusza i ciśnienie powyżej normy, okolice 1019 hektopaskali. Obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Prognozy nie wykluczają jednak w okolicach południa delikatnych opadów deszczu.
15: To jest Radio Gra.

0: I to są hity pełne słońca, bardzo wakacyjny numer, wam przypomnieliśmy, to Gromi i Antonia, Send Me Your Love, tuż przed godziną 10. Za chwilę podeślemy wam nie tyle miłość, co te najważniejsze newsy z naszego miasta i najnowszą prognozę pogody. Bądźcie blisko, punktualnie o 10:00 zaczynamy nasz raport.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Nasi dziennikarze mają dla was najnowszy raport. Zróbcie głośniej i posłuchajcie. Jest punktualnie 10:00.
14: Rafał Jędraszek, na początek raportu przypomnienie dla kierowców z Wrocławia i przyjezdnych. Nie o każdej porze wjedziecie na Plac Solny oraz ulicę Kiełbaśniczą. Miasto przedłużyło zamknięcie ścisłego centrum Wrocławia dla pojazdów w godzinach nocnych i w weekendy. Decyzja ta ma obowiązywać do końca wakacji. A zakaz wjazdu dotyczy wszystkich pojazdów z wyjątkiem mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność na tym terenie, gości hotelowych oraz klientów całodobowych kwiaciarni. Ograniczenia obowiązują od poniedziałku do czwartku między 22 a 5 rano oraz od piątku od 18 przez cały weekend do poniedziałku do 5 rano. Dla klientów całodobowych kwiaciarni przygotowano specjalne miejsca parkingowe przy ulicy Geperta i Ofiar Oświęcimskich, a w razie braku wolnych miejsc możliwy jest krótki postój na Placu Solnym, jednak nie dłużej niż 15 minut.
13: Wracamy do sprawy.
14: Fontanna multimedialna na wrocławskiej Pergoli działa w ograniczonym zakresie. Przypomnijmy, 20 czerwca w dysze głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalację.
15: Są pokazy dzienne i są pokazy wieczorne. Także każdego dnia, co godzinę od 10 do 21.40 zapraszamy do nas na fontannę. Natomiast nie ma pokazów specjalnych, tych, które są zawsze w piątki i soboty. One są odwołane jeszcze przez jakiś czas. Na pewno wrócimy w tym sezonie. Czekamy na pierwsze dostawy sprzętu, który trzeba będzie wymienić. Postaramy się zrobić wszystko, żeby fontanna, a właściwie pokazy specjalne wróciły możliwie najszybciej.
14: Zapewniał Tomasz Myszkowolski, rzecznik prasowy wrocławskiej hali stulecia.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła portal aukcyjny. Znajdziemy tam skonfiskowane przez urzędników samochody, nieruchomości czy obrazy.
16: 21 lipca ruszą pierwsze elektroniczne licytacje, a 31 lipca użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji zakupu z wolnej ręki, działając podobnie do popularnej funkcji Kup Teraz.
17: Rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska dodaje, że portal pozwoli na wygodne płatności bezgotówkowe.
14: Tyle od Igora Skrzypka. Słonecznie we Wrocławiu, choć niebo niekoniecznie bezchmurne, kłębiaste, przyjazne obłoczki gdzieniegdzie, ale mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra od rana twierdzą, że w okolicach południa w stolicy Dolnego Śląska może lekko pokropić deszcz. Ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali, termometry pokażą do 25 stopni Celsjusza.
0: Dobry po 10. To jest ten moment, kiedy wam przypominam, że jeżeli kawka nie była jeszcze grana, to najwyższa pora to nadrobić. No to do ekspresu, do czajnika i jedziemy z tym czwartkiem. Natalia Kawałek, witam i zapraszam jeszcze do 13:00, a to Kygo, Khalid i Griffin w Radiu Gra.

0: Eddy Grant w Radiu Gra. U nas po 10:00, parę dobrych minut, a tymczasem, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych nie jestem pewna, która jest godzina, ale dzieje się tam sporo, słuchajcie. Ameryka oszalała, bo Erling Haaland, czyli absolutnie wyjątkowy piłkarz z Norwegii, którego konkurenci wszyscy absolutnie się boją, wpadł sobie pomiędzy meczami mundialowymi do sklepu i wydał $1400. Możecie się zastanawiać, a na co on wydał tyle pieniędzy? Ano, te pieniądze wydał na kapelusz i drogie kowbojskie buty. Wygląda absolutnie fenomenalnie, Ameryka jest zachwycona, a ja jestem w ciężkim szoku, bo powiem wam szczerze, jeszcze nigdy Wikinga w kapeluszu kowbojskim nie widziałam.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko $1,49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Wrocław, Kościuszki 29.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
17: masz! Po reklamie.
18: To jest Gra FM.

0: Piosenka absolutnie filmowa i przepiękna, z powrotu do przyszłości, The Power of Love w Radiu Gra Wrocław. Być może słysząc ten numer poczuliście się lekko nostalgicznie, no i jeżeli chcielibyście trochę powspominać, a nie bardzo macie aktualnie co, bo nie macie przy sobie żadnego albumu ze zdjęciami, to możecie zaglądać na oficjalną stronę miasta i tutaj zobaczyć, jak w tym roku celebrowaliśmy Święto Wrocławia. 80 wydarzeń, wielki finał na Placu Wolności, no i przeogromna galeria ze zdjęciami. Kto wie, może siebie tam gdzieś też znajdziecie, więc zaglądajcie wrocław.pl. Galeria zdjęć czeka tam na was. Wypatrujcie siebie i dawajcie znać, no właśnie, czy byliście w tych tłumach, czy nie.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
5: Po reklamie.
18: Słonecznie we Wrocławiu, choć niebo niekoniecznie bezchmurne, kłębiaste, przyjazne obłoczki gdzieniegdzie, ale mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra od rana twierdzą, że w okolicach południa w stolicy Dolnego Śląska może lekko pokropić deszcz. Ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali, termometry pokażą do 25 stopni Celsjusza.

0: złota. Jeżeli macie tę właśnie grupę krwi, to pędźcie śmiało do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa u nas we Wrocławiu, bo tych ludzi o grupie 0RH- ozłacają dosłownie. Wasza krew jest najbardziej potrzebna, a więc śmiało zanim ruszycie gdziekolwiek na wakacje, no to popędźcie i oddajcie swoją krew. Jakby co, jako że mamy czwartek, to dzisiaj do 17.30 krew można właśnie u nas we Wrocławiu oddawać, ale nie tylko w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo dzisiaj krwiobus jest do 13 przed wejściem do akwaparku przy Borowskiej 99, więc śmiało ruszajcie, gdzie macie bliżej, krew oddawajcie, to może komuś uratować życie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Wracamy do was z najnowszym raportem. Na zegarach 11:00 w studiu nasi dziennikarze. Posłuchajcie.
15: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek najnowsze doniesienia od przewoźnika kolejowego należącego do samorządu województwa Koleje Dolnośląskie powiększyły swoją flotę do 100 pojazdów. Do taboru przewoźnika dołączył właśnie setny pociąg elektryczny Elf, wyprodukowany przez bydgoską PESE. To już 37 z 55 zamówionych nowoczesnych składów tego typu. Po zakończeniu wszystkich dostaw Koleje Dolnośląskie będą dysponowały największą w kraju flotą pociągów Elf. Współpraca przewoźnika z bydgoską fabryką trwa od 2008 roku. Początkowo dostarczane były pojazdy spalinowe, a od 2022 także elektryczne. Łączna wartość zamówień przekroczyła już 2 miliardy złotych, a część zakupów dofinansowana jest nawet w 85% ze środków unijnych i Krajowego Planu Odbudowy.
0: Radio Gra poleca.
15: Dziś rusza lato na pergoli w kompleksie Hali Stulecia. W czwartki kino planerowe, piątki będą muzyczne, a jak deklaruje Tomasz Myszkowolski, rzecznik hali, soboty będą na sportowo.
16: Od jogi, zumby, przez siatkówkę, unihokeja, darta. Część wydarzeń odbywa się w klimatyzowanej sali wielofunkcyjnej w Centrum Kongresowym z pięknym widokiem na fontannę. Część odbywa się na samej pergoli. Do tego największy game room we Wrocławiu. z olbrzymią biblioteką planszówek.
15: Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
15: W całej Polsce temperatury już poniżej 30, ale upały wrócą i pewnie znów będziemy szukali ochłody. Tymczasem w sklepach wielka walka o wiatraki. Półki ze sprzętem opustoszały.
17: No i co teraz?
18: Nie będę czekał ze 3 tygodnie.
17: 3 tygodnie bez wiatraka?
18: Tak, szkoda, że on się w zimie nie popsuł.
17: Szuka pan teraz wiatraka?
19: Tak.
17: I nigdzie nie ma?
19: Nie ma. Nie ma, nie ma.
17: I co teraz?
19: Nie wiem.
17: Macie wiatrak w domu?
20: 3.
17: 3 nawet.
20: 2 w pokoju i chodzi jeden w łazience non-stop.
15: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał Jakub Rybski. Do tej pory w Radiu Gra za prognozami podawaliśmy, że mimo słonecznego czwartku w okolicach południa mogą pojawić się niewielkie przelotne opady deszczu we Wrocławiu, ale jednak najnowsze prognozy odwołują te zapowiedzi. Reszta dnia bez opadów deszczu, jakichkolwiek, z temperaturą maksymalną na poziomie 25 stopni Celsjusza, no i spora dawka słońca aż do zachodu.
14: Kochani, tak się sprawy mają, że już po 11 parę chwil, co dobrze rokuje na resztę czwartku, bo płynie chyba całkiem szybko. I ta playlista też tak rokuje, że przyjemnie nam się będzie siedziało nawet w pracy. Whitney Houston, gramy!

0: To jest energia, to jest moc, to są hity pełne słońca w Radio Gra September Until I Die po 11. A tymczasem uwaga, z cyklu są ludzie, którzy mają ciekawe pasje i są niezłymi świrami. Andrzej Bargiel, na pewno o nim już nieraz słyszeliście. To jest nasz ski alpinista, gość, który robi przeszalone rzeczy na nartach. Zjeżdża z 8000ników i słuchajcie, w tym tygodniu postanowił, że zjedzie sobie na nartach z Nanga Parbat. To jest 8000nik i przy okazji pierwszy pełny w historii zjazd z tego 8000nika, który ma 8126 metrów nad poziomem morza i tym samym Andrzej Bargiel skompletował zjazdy z wszystkich 5 8000ników w Pakistanie. Niesamowity gość, niesamowity i inspirujący. Patrzcie, co to można wymyślić, żeby tylko uniknąć upałów.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Wrocław, Kościuszki 29.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
16: Po reklamie.

0: Ale Farben, René Miller i Body Talk, czyli numer o tym, jak ciała potrafią ze sobą rozmawiać, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Słuchacze, Radio Gra Wrocław i teraz też będzie o gadaniu, ale o takim bardziej tradycyjnym. Jeżeli macie ochotę poznać historię Wrocławia z takiej nieco innej perspektywy spacerowej, to dzisiaj bardzo fajny spacer za darmo jest organizowany. Jest okazja, żeby odkrywać Kleczków, lokalne spacery z przewodnikiem, lądowisko balonowe, fabryka czekolady, domek kata i ślady Alojza Alzheimera. Dzisiaj godzina 17, spotykamy się na dworcu kolejowym Wrocław nad Odrze i stąd rusza ta fantastyczna wycieczka. Jeżeli macie chęć, to po prostu zaglądajcie. Warto się też wcześniej zapisać, a szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie miasta wrocław.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
13: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Do tej pory w Radiu Gra za prognozami podawaliśmy, że mimo słonecznego czwartku w okolicach południa mogą pojawić się niewielkie przelotne opady deszczu we Wrocławiu, ale jednak najnowsze prognozy odwołują te zapowiedzi. Reszta dnia bez opadów deszczu, jakichkolwiek, z temperaturą maksymalną na poziomie 25 stopni Celsjusza, no i spora dawka słońca aż do zachodu.
16: Gra FM.

0: To jest piosenka, która narzuca nam bardzo dobre tempo. Nick Kamen za nami w Radiu Gra, a przed nami godzina 12. Za chwilę wybije samo południe, a w samo południe to doskonale wiecie, czego się można po nas spodziewać. Oczywiście, że najnowszej prognozy pogody i oczywiście, że najnowszego raportu. Jeżeli chcecie być na bieżąco i chcecie być dobrze przygotowani na dzisiejsze popołudnie, koniecznie zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
0: I mamy 12 punktualnie, a więc jak zawsze punktualni nasi dziennikarze też tu są. Mamy dla Was najnowszy raport.
8: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Do Wrocławia dotarł pierwszy z 21 nowych elektrycznych autobusów e-Citaro. MPK podpisało także umowę na dostawę kolejnych 20 pojazdów, a nowe autobusy już wkrótce pojawią się na trasach m.in. do portu lotniczego Wrocław. To część szeroko zakrojonej modernizacji taboru miejskiej komunikacji, która, jak przypomina MPK Wrocław, trwa od 2019 roku. W jej ramach miasto inwestuje miliardy złotych w zakup nowych autobusów, tramwajów oraz modernizację już istniejących pojazdów. Do tej pory na ulicę Wrocławia wyjechało lub wyjedzie w sumie 448 nowych autobusów.
1: Radio Gra poleca.
8: A polecamy dziś raz jeszcze ruszające lato na Pergoli. W czwartki kino plenerowe, w piątki spora dawka muzyki także do potańczenia, a jakże w soboty na sportowo, a niedzielę.
9: Zwiedzanie hali stulecia, zwiedzanie wytwórni filmów fabularnych, ale też teatrzyki dla dzieci, też spotkanie z koszykarzami Śląska Wrocław, też wizyta naszych gości z Partynic wraz z ich końmi, ale też i przyjedzie makieta kolejowa od Klubu Sympatyków Kolei. Masa różnych atrakcji.
8: Zapraszał Tomasz Myszkowolski z wrocławskiej hali stulecia. Dodajmy, że udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
8: 38 milionów 800 tysięcy osób według najnowszych danych GUS-u. Tyle ludzi przebywa na co dzień w Polsce. Taki pomiar do tej pory nie był wykonywany. Co wynika z badań?
10: W Polsce przebywa więcej osób niż wskazuje liczba mieszkańców obliczana przez GUS. Różnica to 1,5 miliona osób. Według urzędu ten eksperymentalny pomiar może być bardzo bliski rzeczywistości, być może nawet bliższy niż tradycyjne badania. Dane pokazują też wzrost liczby cudzoziemców o blisko 215 tysięcy w ciągu roku, a trzeba pamiętać, że te dane uwzględniają jedynie osoby z numerem PESEL.
8: Tyle Igor Skrzypek. Na redakcyjnym termometrze Radia Gra temperatura maksymalna prognozowana na dziś już osiągnięta wskazuje 25 kreskę powyżej zera. Druga część dnia w towarzystwie słońca zajdzie o 21.09. Ciśnienie oscylować będzie we Wrocławiu w granicach 1018-1017 hektopaskali.
0: Chwila po 12. Cześć. Dzień dobry, to cały czas Natalia Kawałek i cały czas nasze przedpołudniowe spotkanie, które no właśnie wkracza w nową fazę.
11: Fazę, gdzie na horyzoncie migocze już fajrant i na tym fajrancie warto się skupić. Warto też dać głośniej, bo to nowy Dawid Podsiadło.

0: No Cry. Nie płaczemy dzisiaj, drogie panie, ale panowie też nie. To nie jest dobry moment na płacz. No chyba, że ze wzruszenia. To oczywiście jak najbardziej. A kto wie, może się ktoś dzisiaj powzrusza, na przykład, bo ma urodziny i usłyszy o sobie coś miłego. No dobra, postanowiłam, że znajdę coś miłego dla tych, którzy 2 lipca się urodzili. Charakter człowieka, który przyszedł na świat 2 lipca, jest silny, niezłomny, zawsze twardo trzyma się swoich zasad i nie odstępuje ich nawet w najbardziej wyjątkowych okolicznościach. No słuchajcie, mieć takiego znajomego to jest coś absolutnie wyjątkowego. Człowieka z zasadami. Drodzy ludzie z zasadami, wszystkiego pięknego wam życzymy z okazji waszych urodzin, a przy okazji podpowiadam, z kim jeszcze możecie wybrać się na imprezę urodzinową, bo całkiem sporo celebrytów i gwiazd różnego rodzaju dzisiaj również obchodzi swoje urodziny. Na przykład Iga Sembrzyńska, Żabson, Ashley Tisdale, a z takiego może przyjemniejszego, nieco rozrywkowego podwórka Margot Robbie, Karol Strasburger i Joanna Opozda. Z tego co widzę, jeszcze Wisława Szymborska, urodzona również 2 lipca. Także całkiem zacne grono dzisiejszych jubilatów. Wszystkiego dobrego tym wszystkim, którzy dzisiaj świętują. Niech wam piękny ten czwartek będzie.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

Michael Sambello. Być może ten numer rozbudził w was jakąś żądzę imprezy, chęć do tańca. To mam dla was propozycję, gdzie we Wrocławiu można iść dzisiaj potańczyć. Wrocławia Summer Festival Pitlane Pocket Stage. Dach Wrocławii. To tutaj dzisiaj od godziny 18:00 szansa, żeby usłyszeć rytmy latino. Fantastyczne brzmienia. Wszystko, co się tam będzie działo, porwie was do tańca. To więcej niż pewne. 18:21, więc można powiedzieć, że taka impreza w rozsądnych godzinach, że zdążycie się jeszcze na piątek wyspać, a może być to bardzo przyjemny wstęp do weekendu. Więc zaglądajcie, Dach Wrocławii, wstęp wolny. To tutaj dzisiaj Latino Vibes na was czeka.

0: Nie wiem, czy po tych ostatnich upałach też byśmy sobie życzyli, żeby już zawsze świeciło słońce. Czasem jak przyjdzie trochę deszczu, to też jest fajnie. No właśnie, co nas pogodowo czeka, ile jeszcze tych upałów będziemy mieli, to za moment sprawdzamy w najnowszej prognozie pogody.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Po reklamie.
17: Na redakcyjnym termometrze Radia Gra temperatura maksymalna prognozowana na dziś już osiągnięta wskazuje 25 kreskę powyżej zera. Druga część dnia w towarzystwie słońca zajdzie o 21.09. Ciśnienie oscylować będzie we Wrocławiu w granicach 1018-1017 hektopaskali.
18: To jest Gra FM.

0: Ja nikomu złamanych serc nie życzę, ale jak Damiano Dawid ma złamane serce, to piękne piosenki tworzy, to trzeba mu przyznać. Born with a Broken Heart to już za nami, w radiu gra, no i za nami nasze dzisiejsze przedpołudniowo-popołudniowe spotkanie. Natalia Kawałek, pięknie Wam dziękuję za dzisiaj i obiecuję, jutro też zamelduję się od godziny 9. Także dobrego popołudnia Wam życzę i jak następnym razem się usłyszymy, to będzie już piątek. To jest bardzo ładna perspektywa.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.

0: sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już 13, to jest Radio Gra. Czas na najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, kraj i świat.
7: Miasto zaprezentowało zwycięską koncepcję nowego zespołu szkolno-przedszkolnego, który powstanie u zbiegu Alei Architektów i ulicy Jadwigi Grabowskiej Hawrylak na Nowych Żernikach we Wrocławiu. Tą informacją zaczynamy. Rafał Jędraszek przy mikrofonie. Nowa placówka ma pomieścić łącznie 1200 dzieci. W projekcie przewidziano klimatyzowane sale lekcyjne, sale gimnastyczne, multimedialną bibliotekę z amfiteatrem, gabinety specjalistyczne, świetlice oraz kuchnię ze stołówką. Teren szkoły i przedszkola zostanie wyposażony w boiska sportowe, place zabaw oraz rozległe tereny zielone. Wśród ekologicznych rozwiązań zaplanowano m.in. zielone dachy i ogrody deszczowe. Rozpoczęcie budowy przewidziano na drugą połowę 2027 roku. Otwarcie placówki planowane jest na 1 września 2029.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Kolejna edycja mistrzostw w pływaniu pieskiem we wrocławskim akwaparku już za nami, ale zabawa, która ma cel charytatywny, jeszcze trwa. W zależności od ilości wyświetleń filmiku z tej imprezy zależeć będzie wysokość wsparcia dla Wrocławskiego Towarzystwa dla Bezdomnych Zwierząt.
9: Ciężki sezon w Sanisku, jest ponad 220 kotów już u nas. Psów jest również dużo, jest ich 160. Dużo jest psów starszych, schorowanych, które potrzebują fajnych domów.
7: Mówiła Radiu Gra dyrektorka Wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ola Cukier.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Uwaga kierowcy, zamknięty kolejny fragment jezdni S17 łączącej Warszawę z Lublinem. Powodem odkształcenie nawierzchni. Z tego samego powodu czasowo zamknięty był inny odcinek tej drogi, ale już przywrócono na nim ruch.
10: Rano otwarto naprawioną jezdnię w stronę Warszawy, gdzie na odcinku 2 kilometrów ruch odbywał się w obu kierunkach sąsiednią jezdnią. To z powodu garbu, który podczas upału utworzył się na styku asfaltowej nawierzchni drogi z betonową nawierzchnią mostu na niewielkiej rzece. Takie samo uszkodzenie zauważono na nitce do Lublina w rejonie Woli Osińskiej. Na odcinku 3 kilometrów ruch w obie strony będzie prowadzony nitką w kierunku Warszawy.
7: Informacje zebrał Dominik Smaga. Tysiąc 18 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ale ciśnienie z lekką tendencją spadkową jednak we Wrocławiu będzie utrzymywać się powyżej normy. Na 25 stopni Celsjusza już pokazują wrocławskie termometry. Więcej w ciągu dnia nie będzie. W nocy temperatura spadnie do 16 kreski na plusie. Niewykluczone, że wtedy pojawią się także opady deszczu, a póki co do zachodu słońca utrzymywać się będzie pogodna aura.
6: Dzień dobry po 13, witajcie w Radiu Gra. Zaczynamy kolejną popołudniową godzinę. Czwartek, taki dzień, kiedy już no, można oficjalnie się rozglądać w poszukiwaniu chociażby kolejnych dobrych opcji na kolejny wakacyjny weekend, a ten już całkiem niedługo. Kłaniam się, dzień dobry, dodajemy muzycznej mocy i dużej dawki słońca. U nas Spice Girls, Wannabe na początek, a później Tak Ty Yo. Marcin Wisiecki, witajcie.

0: czwartek na popołudnie, kiedy pełno słońca w radiu gra. Niektórzy z nas odliczają czas do początku urlopu. No właśnie, słuchajcie, sztuką też jest umiejętność wypoczywania, jak mówią psychologowie, co nie zawsze jest takie łatwe, bo niektórzy z nas po prostu na tych urlopach jednak cały czas mentalnie mogą, potrafią być w pracy. Niestety. No są też tacy, którzy jednak o wypoczynku na razie muszą zapomnieć.
1: Kto nie wypocznie w czasie urlopu?
2: Jestem przedsiębiorcą, także ciężko mi na wakacje wypocząć, cały czas myślę o tym, o swoich sprawach.
1: Kiedy na przykład człowiek ma takie ciśnienie na to, muszę wypocząć, muszę się zrelaksować i wtedy się to nie udaje?
3: Ja zawsze odpuszczam i nie wszystko musi być perfekcyjne.
4: Uczyć się tego wypoczynku i z czasem może będzie coraz lepszy.
0: I tego sobie wam przy okazji też życzę, żeby móc i potrafić odpoczywać.
5: Reklama.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Ed Sheeran i Shape of You w Radiu Gra, fan piłki nożnej, fan reprezentacji Anglii. Ci po bólach, ale awansowali i zagrają z gospodarzami z Meksykiem w 1/8. Ta drabinka nam tutaj powstaje. Brazylia, Norwegia, też arcyciekawy mecz. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie chociażby dzisiejszej pary Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja. Belgowie awansowali po zwycięstwie 3-2 z Senegalem po dogrywce. Tam się dopiero działo, prawda? Jak można było to przegrać? Mowa oczywiście o Senegalu, który w 80 minucie prowadził 2-0. A jednak, na mundialu dzieje się, jesteśmy już coraz dalej w tych rozstrzygnięciach. Emocje więc coraz większe.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Wrocław, Kościuszki 29.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po reklamie.
3: 1018 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ale ciśnienie z lekką tendencją spadkową jednak we Wrocławiu będzie utrzymywać się powyżej normy. Na 25 stopni Celsjusza już pokazują wrocławskie termometry, więcej w ciągu dnia nie będzie. W nocy temperatura spadnie do 16 kreski na plusie, niewykluczone, że wtedy pojawią się także opady deszczu, a póki co do zachodu słońca utrzymywać się będzie pogodna aura.
4: Radio Gra.

0: Dokładnie wczoraj wystartował jeden z największych polskich festiwali, czyli Open Air. No i po raz pierwszy publiczny nadawca Telewizja Polska pokazuje koncerty na żywo. Wczoraj zobaczyliśmy Zarę Larsson, mogliśmy też zobaczyć Brytyjczyków z DXX, unikatowy, piękny, wyjątkowy koncert. No a dziś zobaczymy Jehudę Prokowicza i Symfonię w Warszawie w takim specjalnym chopinowskim repertuarze dzisiaj o godzinie 20:30. Jutro zobaczymy kultowe The Cure z kolei o 21:00 także na antenie jedynki. Warto tego nie przegapić, po prostu trzeba zobaczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Mamo, będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach 14 to jest popołudnie z Radiem Gra. To czas na najnowsze wiadomości.
15: Brakuje krwi najbardziej, 0 RH-. Od tej informacji od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zaczynamy. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Dawcy pilnie więc potrzebni. Krew mogą oddawać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia w dobrym stanie zdrowia. Przed wizytą warto zjeść lekki posiłek, wypić co najmniej 1 litr płynów. Krwiodawcy mogą zgłaszać się nie tylko do Wrocławskiego Centrum, również do oddziałów w Legnicy, Głogowie i Lubinie oraz na akcję wyjazdowe. Najbliższa w tę sobotę przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce.
16: Wracamy do sprawy.
15: Jak informowaliśmy już w naszych raportach, fontanna multimedialna na wrocławskiej Pergoli działa w ograniczonym zakresie z powodu uszkodzenia instalacji. Do zdarzenia doszło podczas ostatniej burzy, dlatego do odwołania nie będą odbywać się pokazy specjalne, ale przy tej okazji przedstawiciele wrocławskiej hali stulecia przypominają, że fontanna nie jest miejscem do kąpieli.
17: Ma śliskie podłoże, ostre dysze, woda wyrzucana jest pod bardzo wysokim ciśnieniem, już tym bardziej wtedy, kiedy nadchodzi burza, bo nie jest jesteśmy w stanie tego przewidzieć, kiedy dokładnie uderzy piorun. Tego mieliśmy ostatnio doskonały przykład.
15: Apelował i przestrzegał Tomasz Myszkowolski, rzecznik prasowy wrocławskiej hali stulecia.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Dziura w przyszłorocznym budżecie NFZ-u może sięgnąć ponad 20 miliardów złotych. Na leczenie pacjentów fundusz zamierza wydać niemal 10% więcej niż w tym roku. Dlaczego? Mimo że pieniędzy ma być coraz więcej, wciąż będzie ich brakować.
18: Przede wszystkim przez rosnące koszty. Rozmawiałem z ministrem zdrowia.
1: kolegę Jolantą Sobierańską-Grędą o tym, co to oznacza dla pacjentów. Pytałem, czy w obliczu tej sytuacji dalej w ten sposób mogą być poszukiwane oszczędności.
13: Analizujemy wysokości kontraktów w poszczególnych podmiotach leczniczych.
1: Znów niezbędna będzie dotacja z budżetu państwa dla ochrony zdrowia i to będzie co najmniej 35 miliardów złotych.
15: To był Michał Dobrołowicz. Jeszcze przez 3, maksymalnie 4 godziny termometry będą we Wrocławiu pokazywać okolice 25, kreski na plusie, potem już coraz mniej, tak by temperatura spadła w nocy do 16 stopni Celsjusza. Druga część ciemna dnia pogodna, słoneczna, natomiast w nocy we Wrocławiu może popadać deszcz. Ciśnienie jeszcze lekko spadnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1017 hektopaskali.
14: Dzień dobry, po drugiej, witajcie, kłaniam się, pozdrawiam tych, którzy dopiero dołączają, tych na relaksie, na leżaczkach, gdzieś w drodze być może, w stronę wakacyjnych przygód. Zazdroszczę, żeby nie było wątpliwości. My gramy hity pełne słońca, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek, a później wesoły autobus, czyli Rocksteady, Joyride. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, witajcie ponownie.

Tegoroczne lato zaczęło się spektakularnie, ale mamy też trochę na uwadze to, co działo się przed rokiem, kiedy to w lipcu w zasadzie tego lata nie było i wszyscy na nie narzekaliśmy, więc z pewną dozą nieśmiałości przyglądamy się prognozom pogody dla miasta i regionu na najbliższych kilkanaście dni, a wynika z nich, że w naszym mieście czeka nas na przykład wynik w okolicach 22, 3, 4 maksymalnie stopni, słońce, chmury i deszcz, mniej więcej do połowy lipca, tak. Takie prognozy tutaj mamy przygotowane przez IMGW na najbliższe kilkanaście dni. No więc może nie będzie to spektakularny upał, poopalać się będzie ciężko, ale za to poleżeć na leżaku, jak akurat nie będzie padać, to i owszem, będzie można.

0: Michael Jackson i Billie G w Radio Gra FM, a teraz zaglamy do miejsca, w którym wakacje to trudny czas, czyli Centrum Krwiodawstwa, Krwiolecznictwa Regionalne, które apeluje o to, aby oddawać krew, bo zapasy 0RH-. 0RH- są bardzo niskie, są na wyczerpaniu, a to jest krew, która jest jedną z najdrzadszych i jej jest potrzeba w tej chwili w tym naszym wrocławskim centrum najwięcej. Dlatego zapraszamy wszystkich krwiodawców na ulicę Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu lub też podczas mobilnych akcji krwiodawstwa. Tych jest w mieście i w regionie coraz więcej, więc tam też warto wejść do takiego autobusu, usiąść na chwilę, oddać krew. Szczególnie, jeszcze raz przypomnę, potrzebna jest krew grupy 0RH-, do czego Was zachęcamy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To piosenka z cyklu Tak dużo pytań, mało odpowiedzi. Emma, tell me why. A za chwilę sprawdzamy dla was najnowsze info o pogodzie na najbliższych kilka godzin, co się w niej wydarzy w naszym mieście, a później robimy głośniej, bo Black Eyed Peas pojawią się w głośnikach z I Got a Feeling.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Wrocław, Kościuszki 29.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: O reklamie.
14: Jeszcze przez 3, maksymalnie 4 godziny termometry będą we Wrocławiu pokazywać okolice 25, kreski na plusie, potem już coraz mniej, tak by temperatura spadła w nocy do 16 stopni Celsjusza. Druga część ciemna dnia, pogodna, słoneczna, natomiast w nocy we Wrocławiu może popadać deszcz. Ciśnienie jeszcze lekko spadnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1017 hektopaskali.

0: Lato i wakacje, taki czas, kiedy przesiadamy się bardzo często z samochodów, z komunikacji publicznej na rowery, rolki, hulajnogi, deskorolki, na wszystkim, co się kręci, na czym można przejechać. I tu przypominamy, że od 3 czerwca obligatoryjnie każda młoda osoba poniżej 16 roku życia musi mieć kask założony podczas przejazdu, w zasadzie na wszystkim, co się kręci, i za jego brak odpowiedzialni będą opiekunowie prawni, czyli chociażby rodzice w tym przypadku. Przepisy a propos samych hulajnóg, bo tych przybywa każdego roku. Ten temat wraca jak bumerang także latem. Wrócimy do niego jeszcze dziś w Radiu Gra po godzinie 16, więc koniecznie bądźcie z nami. A za kilkanaście minut u nas najnowszy serwis informacyjny.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
5: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: My też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedaż, to w euro!
14: Po reklamie.
15: Drugi dzień lipca w kalendarzu i 15 na zegarach. Słuchajcie Rady Gra, a to oznacza, że przed nami ostatnie lokalne wiadomości. Czas na raport.
16: Blisko 2 miliony złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wesprze wrocławskie placówki dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ponad 400 tysięcy złotych przeznaczono na rozwój pensjonatu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami przy Kamieńskiego. W ramach inwestycji powstaną kolejne mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz drugie mieszkanie, tak zwane wytchnieniowe. Największa część środków, ponad 1,5 miliona złotych, trafi do Centrum Opiekuńczego Mieszkalnego przy ulicy Morawskiej. Placówka przeznaczona dla osób w spektrum autyzmu jest na etapie końcowych prac budowlanych. Dzięki dofinansowaniu centrum zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt, co pozwoli na rozpoczęcie działalności i wsparcie podopiecznych.
17: Temat dnia w Radiu Gra.
16: Za nami czwarte mistrzostwa Wrocławia w pływaniu pieskiem. Impreza odbyła się w akwaparku. Miała szczytny cel. Filmik z wydarzenia zostanie udostępniony w social mediach akwaparku, a od ilości wyświetleń zależy, jak duża pomoc trafi do podopiecznych wrocławskich Towarzystwa dla Bezdomnych Zwierząt.
18: Pierwszy raz płynę. Ze względu na pomoc oczywiście robimy to dla schroniska wrocławskiego, a że mam duże zamiłowanie dla zwierząt, to po prostu sądzę, że jest to dobry czyn.
19: Warto pomagać zwierzętom. Wiadomo, jest tutaj rywalizacja, ale chodzi o to, żeby pomagać i to jest najważniejsze.
16: Mówili uczestnicy imprezy.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Od wczoraj w ponad 6 tysiącach aptek w kraju łatwiej zrealizujemy e-receptę. Nowy program pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu.
20: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa. Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie.
16: Tłumaczył Michał Dobrołowicz. Rafał Jędraszek w Radiu Gra, czas na popołudniowy raport sportowy. Zapraszam. Nie stygną piłkarskie emocje z powodu mundialu. Dziś o 21:00 kolejny mecz w ramach 1/16 finału. Hiszpania zmierzy się z Austrią, a w ostatnich spotkaniach Amerykanie wygrali 2-0, grając w dziesiątkę pokonali Bośnię i Hercegowinę i teraz trafiają w 1/8 na Belgów, a ci do 85. minuty przegrywali z Senegalem 0-2, a potem w dogrywce ostatecznie 3-2. Zwycięski gol pada w 125. minucie meczu. Natomiast Anglia wyeliminowała Demokratyczną Republikę Konga. Harry Kane, bohaterem spotkania, to po jego trafieniach Lwy Albionu wygrały 2-1. Ćwierćfinał zagrają z Meksykiem.

0: Raz słabo, raz umiarkowanie powiewa dziś wiatr we Wrocławiu, głównie z kierunku północnego, a do tego stolica Dolnego Śląska pogodna, słoneczna, z temperaturą maksymalną na poziomie 25 stopni Celsjusza. W nocy spadek do plus 16 i możliwe opady deszczu. Jutro natomiast nieco chłodniej, 21 kreskę maksymalnie pokażą wrocławskie termometry.
1: I to chwila po 15, kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Czy ktoś kiedyś widział UFO? To jest pytanie wcale nie bezzasadne, dlatego że dziś w kalendarzu świąt nie zawsze oczywistych mamy Światowy Dzień UFO. No przecież wiadomo, że istnieje, prawda? Kłaniam się, Marcin Miseski, dzień dobry, witam was i zapraszam na początek męskie granie u nas, a później How Does It Feel? Tak też zaczynamy tę godzinę.

Dobre bailando niezłe, to Enrique dający rady na czwartkowe popołudnie. A teraz zaglądamy do Teatru Muzycznego Kapitol, bo pojutrze tam o godzinie 16 na scenie pojawi się The One and Only, jak mówią za wielką wodą, Igor Kwiatkowski. Kabareciarz, albo powoli już chyba nawet ex-kabareciarz, bardziej stand-uper, który zaprasza na swój nowy program, czyli Introwertyk. Będzie zabawnie, bo pan Igor to zwierzę sceniczne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bawcie się dobrze, to pojutrze o 16 w Kapitolu. Warto być, a polecam Radio Graf FM.

Poleang w Radio Gra i takie klasyki też dla was wyciągamy i gramy w tym wakacyjnym czasie. O dużym wydarzeniu, jakim jest Dakar w wersji mini, można powiedzieć, no pewnie, że można. Kolejkowo jest tego najlepszym przykładem, o czym więcej u nas przed godziną 16, więc nie odchodźcie zbyt daleko.

0: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, natychmiast!
8: Co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Po reklamie.
11: Raz słabo, raz umiarkowanie powiewa dziś wiatr we Wrocławiu, głównie z kierunku północnego, a do tego stolica Dolnego Śląska pogodna, słoneczna, z temperaturą maksymalną na poziomie 25 stopni Celsjusza. W nocy spadek do plus 16 i możliwe opady deszczu. Jutro natomiast nieco chłodniej, 21 kreskę maksymalnie pokażą wrocławskie termometry.

0: Duke Dumont, Ocean Drive, nie da się nie lubić. Tak dla was gramy w Radiu Gra i teraz zaglądamy do Kolejkowa, gdzie słuchajcie, od wczoraj można oglądać we Wrocławiu wystawę Rajdu Dakar w miniaturze. No więc wszyscy, którzy się wybiorą przez całe lato, mogą zobaczyć na przykład ruchome ciężarówki, samochody terenowe, kłady pokonujące pustynne trasy, rajdy, biwak sam, jak wygląda, jeżeli chodzi o rajdowców. Wystawa jest dostępna od wczoraj w Sky Tower przez całe lato. Warto zajrzeć. I nie tylko chłopaki, to nie tylko dla was pozycja, w której można się naprawdę zakochać dziewczynom, też polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
5: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
0: I to już 16 w Radiu Gra FM. To czas na najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
14: Warszawska prokuratura przeprowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie domniemanych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy podejrzewają, że mogło tam dojść do znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Po medialnych doniesieniach w tej sprawie szpital rozwiązał już umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Przed warszawską prokuraturą okręgową jest wóz satelitarny. I nasz dziennikarz Jakub Rybski, witaj. Jakubie, jak śledczy tłumaczą swoją decyzję?
15: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba tłumaczył dziś, że w związku z tym, że śledczy opierają się na razie wyłącznie na anonimowych informatorach, mogą wszcząć jedynie postępowanie sprawdzające, a nie śledztwo, a tym bardziej nie mogą nikomu w tej sprawie postawić zarzutów.
16: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
15: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach osobnego postępowania. Piotr Skiba przekazał jednak, że prokuratorzy ustalili, że doszło do sfałszowania nie 20, lecz 3 kart.
14: Nie panele słoneczne na dachu, ani nie samozapłon, a impuls elektryczny wywołał niedawny pożar zakładu chemicznego we Włocławku. Na linii reporterka Agnieszka Wyderka. Agnieszko, czy zatem ktoś przyczynił się do powstania tego pożaru?
2: Nie, ogień pojawił się z chwilą wybuchu oparów substancji chemicznych w magazynie. Taką iskrę mogła skrzesać na przykład spadająca beczka, która uderzyła w beton. To nie była iskra z instalacji elektrycznej, ale jak to określił biegły, bodziec energetyczny. I do tego nie przyczynił się człowiek, powiedział mi Joachim Zeffert z Włocławskiej Straży Pożarnej. Hala magazynowa jest wyłączona z użytkowania, bo ogień tak ją zniszczył. Straty oszacowano na 9 milionów złotych. Wchodzi w to budynek, sprzęt, który znajdował się w środku i zaopatrzenie w towar.
17: Popołudnie i wieczór we Wrocławiu słoneczne, a słońce zajdzie dziś o 21.09. Wkrótce temperatura zacznie już powoli spadać. Maksymalnie dziś pokazywały wrocławskie termometry 25 stopni Celsjusza. W nocy spadek do 16. Jutro chłodniej, 21 kreskę powyżej zera, tyle maksymalnie pokażą termometry, a noc natomiast z możliwymi opadami deszczu we Wrocławiu.
0: Dla ludzi pracy i po pracy, dla tych, którzy już na chillaucie i tych gdzieś w samochodach śmigających po mieście i okolicy, kłaniam się, dzień dobry, witajcie, jesteśmy z wami z hitami pełnymi słońca. Na początek Ale Farben i Bonnie Taylor. Marcin Wiśniewski, witajcie, dzień dobry.

0: laser. La SketchUp w Radiu Gra, można sobie przypomnieć ten charakterystyczny układ choreograficzny. A propos przypominania sobie, warto też pamiętać o przepisach, które obowiązują, jeżeli chodzi na przykład o poruszanie się i korzystanie z hulajnóg, bo z tym, mam nieodparte wrażenie, mamy całkiem spore problemy. No więc Agnieszka Bubień z Komendy Miejskiej Policji przypomina, że z elektrycznych hulajnóg mogą korzystać osoby mające co najmniej 13 lat, a hulajnoga jest pojazdem dla jednej, a nie dwóch osób.
1: Hulajnoga ma prawo jeździć z prędkością do 20 km na godzinę, nie więcej. Ale gdzie? Na ścieżkach rowerowych, na pasach ruchu. Jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, nie ma pasa ruchu, można na chodniku, ale tak jak powiedziałam wcześniej, z prędkością osób pieszych i zawsze musimy ustąpić pierwszeństwa osobom pieszych. I co najważniejsze, kaski, proszę Państwa, bezwzględnie.
0: Zapisać, zapamiętać, zastosować. Zasada 3Z. Niech będzie obowiązująca.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

0: Kolejne święto miasta Wrocławia przychodzi do historii. 80 wydarzeń muzycznych, sportowych, kulturalnych, rozrywkowych. Były też koncerty, chociażby Wrocław Przyszłości na Placu Wolności. Koncert można było oglądać na żywo, ale także i w telewizji. Gwiazdy polskiej sceny, jak Rita Górniak, Margaret, Andrzej Piaseczny, Ralf Kamiński prezentowały się wyjątkowo. No, wyjątkowy też był jeden z koncertów w ramach Dni Miasta, czyli Sanach, która wystąpiła na Tarczyńskiej Arenie, gromadząc 41 tysięcy widzów podczas swojego koncertu. Działo się. Kolejne obchody już dokładnie za rok.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Ależ głos, prawda? Wyjątkowy. John Newman, Love Me Again w Radiu Gra. Za chwilę prognoza pogody, a później wracamy do hitów pełnych słońca.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu. Napój izotoniczny, niegazowany Oshi. Różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka. Tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 4 lipca Klub 7 Hewanianica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Hewanianica.
17: Po reklamie.
19: Popołudnie i wieczór we Wrocławiu słoneczne, a słońce zajdzie dziś o 21.09. Wkrótce temperatura zacznie już powoli, powoli spadać. Maksymalnie dziś pokazywały wrocławskie termometry 25 stopni Celsjusza. W nocy spadek do 16. Jutro chłodniej, 21 kreskę powyżej zera, tyle maksymalnie pokażą termometry, a noc natomiast z możliwymi opadami deszczu we Wrocławiu.
20: To jest Gra FM.

0: Przed nami kolejna runda PGA Ekstraligi, przed tą wakacyjną przerwą, już dokładnie jutro w Lesznie. Mecz arcyważny dla wrocławian, bo jedziemy, aby powalczyć z miejscowymi bykami o 20:30. Unia kontra Betard Sparta, 20:30. Emocje więc gwarantowane. 10 punktów zaliczki przed tym meczem dla drużyny z Wrocławia, więc być może bonusa uda się, a może i za 3 punkty pojechać i wygrać w tym spotkaniu, a później kolejna runda dopiero 2 sierpnia, więc żlowcy będą mieli też zasłużony urlop.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak wyprzedaż, to w euro!
12: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są...

0: na kartę, a schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: I to już 17 na zegarach, a to czas, aby dowiedzieć się, czym żyje kraj i świat. Czas na najnowszy raport, czas na wiadomości.
3: Nikt bezpośrednio nie przyczynił się do śmierci 37-letniej mieszkanki lubelskiej Włodawy, która w styczniu tego roku po kłótni z mężem wysiadła z samochodu bez ciepłego ubrania, po czym oddaliła się pieszo. Temperatura sięgała wtedy minus 15 stopni Celsjusza. Krzysztof Zasada poznał szczegóły opinii dotyczącej przyczyn śmierci kobiety. Krzysztofie, co ustalili biegli?
4: 37-latka zmarła z wychłodzenia. W chwili śmierci była mocno pijana. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Na jej ciele, rękach i twarzy stwierdzono wprawdzie zadrapania, ale prawdopodobnie powstały podczas przemierzania przez kobietę łąk w okolicach rzeki Włodawka, gdzie natrafiono na jej ciało. Biegli wyjaśnili też kwestię tego, że kobietę znaleziono częściowo rozebraną. Jak twierdzą, to typowe zjawisko w przypadku osób pod wpływem alkoholu, które są narażone na niskie temperatury. Ta faza hipotermii znana jest jako paradoksalne rozbieranie. Ta opinia była ostatnią zamówioną ekspertyzą w śledztwie. Teraz prokurator zdecyduje o tym, w jaki sposób zakończy postępowanie prowadzone w kierunku ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
3: 19-letni sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina, do którego doszło we wtorek nad ranem, był pijany i nie miał prawa jazdy. Ustaliła prokuratura, która wnioskuje teraz o areszt dla Patryka M. Na konferencji śledczych był reporter Dominik Smaga. Dominiku, co grozi podejrzanemu?
5: Od 5 do 20 lat więzienia. Tyle grozi za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Za jego kierownicą siedział nietrzeźwy nastolatek bez prawa jazdy.
6: Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
5: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie mężczyzny, gdy był nieletni. Był notowany w związku z kradzieżą z włamaniem. BMW, które prowadził, jest zarejestrowane na 48-letniego mieszkańca Prudnika na Opolszczyźnie. Prokuratura wyjaśnia, skąd auto wzięło się w Lublinie.
7: Ciśnienie we Wrocławiu lekko spada, zbliżając się do poziomu normy, ale jej ostatecznie nie osiągnie, pozostając odrobinę powyżej. 1016 hektopaskali dokładnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra. 24 stopnie Celsjusza na wrocławskich termometrach, w nocy plus 16, a jutro pokażą maksymalnie 21. Kreskę prognozy zapowiadają w ciągu nocy opady deszczu.
2: Niektórzy już dotarli z punktu A do punktu B, niektórzy się jeszcze przemieszczają. Są też tacy, którzy już zaczęli drugą część popołudnia. Jesteśmy z wami z hitami pełnymi słońca w Radiu Gra. Na początek Roxette i Milki. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: skoro wakacje rozpoczęte, no to podczas tych wakacji szukamy też atrakcji, które umilają nam czas. Jednak warto czasami wziąć pod rozwagę pewne nasze zachowania, zachowania innych, zastanowić się, czy jest to oby na pewno etyczne i rozsądne. Mowa tu na przykład o zwierzętach, które stają się często atrakcją, najczęściej tych egzotycznych zwierzętach. I na ten temat rozmawialiśmy z Weroniką Łysek z jednego z ogrodów zoologicznych w naszym kraju.
1: Gdzie można pogłaskać tygrysa, pogłaskać lwa, czy geparda, czy innego dzikiego kota, to wszystko są atrakcje nieetyczne. Nie ma też absolutnie nic etycznego w takich pokazach, które widzimy, no nie tylko nad Bałtykiem, ale też w Azji Południowo-Wschodniej, czy też w Marrakeszu na placu Jamalfna, jeżeli chodzi o Maroko, czyli małpki, które są na sznurkach, które wykonują fikołki, też są uczone wskakiwania na turystów.
0: Z pozoru wydaje się to niewinne, ale te zwierzęta po prostu są często do tego przymuszane i no ciężko mówić to o etycznych zachowaniach w takim przypadku. Warto wziąć to po prostu pod rozwagę.

Podkręcamy tempo, dodając dobrej muzycznej energii. Kungs, Never Going Home. Dobry disco w francuskim klimacie wraca za sprawą właśnie tego gościa. Co w pogodzie? Sprawdzimy to dla was już za chwilę.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 4 lipca, klub 7, Hewanienica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, Hewanienica.
4: Po reklamie.
11: Ciśnienie we Wrocławiu lekko spada, zbliżając się do poziomu normy, ale jej ostatecznie nie osiągnie, pozostając odrobinę powyżej. 1016 hektopaskali dokładnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra. 24 stopnie Celsjusza na wrocławskich termometrach, w nocy plus 16, a jutro pokażą maksymalnie 21. Kreskę prognozy zapowiadają w ciągu nocy opady deszczu.

0: Niech moc czwartkowego popołudnia będzie z wami, a jutro już piątek, więc wspólnie będziemy witali weekend w naszym mieście. Marcin Misiecki, dziękuję, pozdrawiam was serdecznie, a Robert Bojanowski przejmie stery po 18 po naszych wiadomościach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
7: 4 lipca, klub 7 Hewanianica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Hewanianica.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Po reklamie.
9: ...1200 kg marihuany wartej blisko 50 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. Transport narkotyków znajdował się w kontenerach z cegłami z Tajlandii. Zatrzymano 8 osób. Reporter Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja?
10: To była czwarta odsłona walki z jednym z południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Polscy strażnicy graniczni z oddziału morskiego, rozpracowując tę grupę, przejęli już setki kilogramów należącej do niej kokainy. Tym razem uzyskali informacje o próbie przemytu marihuany z Azji, mówił komendant oddziału Andrzej Prokopski.
11: Statek wyszedł z Tajlandii do portu niemieckiego w Hamburgu, następnie transportem drogowym do Szczecina. Pierwsza była realizacja nasu miasta, druga była realizacja w województwie wielkopolskim pod Poznaniem.
10: W Szczecinie funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, którzy rozładowywali kontenery, oraz właściciela firmy, do której trafił ten transport. Koło Poznania zatrzymano kolejne osoby powiązane z przemytem. Zatrzymani to Polacy. Grozi im 20 lat więzienia.
9: Andrzej Bargiel z historycznym wyczynem zjechał na nartach z Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli. Skialpinista jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. A jego cenia ten wyczyn dla polskiego himalaizmu Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.
12: Kolejny wielki wyczyn. Jakby ta historia naszego himalaizmu już trwa naprawdę dziesiątki lat i to takie postacie, które no jakby wszyscy znamy z literatury. I teraz Andrzej jakby kontynuuje tą piękną historię, która no dzięki takim ludziom żyje już naprawdę długie lata i mam nadzieję, że kontynuatorzy się będą pojawiać dalej. No zresztą słychać o nas w świecie.
9: Nanga Parbat to jedna z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych gór na świecie.
13: Słońce zajdzie dziś nad Wrocławiem o 21.09, a noc zapowiada się ciepła z temperaturą na poziomie 16 stopni Celsjusza, ale z możliwymi opadami deszczu. Jutro piątek, pierwszy weekend lipca, nieco chłodniejszym dniem, do 21 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą wrocławskie termometry, a ciśnienie lekko spada, ale pozostawać będzie i tak powyżej normy w granicach 1016 hektopaskali.
0: To może dla was nie jest żadna istotna data, dzień dziennikarza sportowego, no ale gdyby na przykład chodziło o taką dyscyplinę jak grill na działce, no to już pewnie paru chętnych do roli komentatora by się znalazło w czasie urlopu. No to ja postaram się dzisiaj wspierać wszystkich, którzy dopiero na urlop czekają, szczególnie na drugiej zmianie. Robert Majowski, dzień dobry, zapraszam na najbliższe 4 godziny w Radiu Gra. I teraz mam dla was męskie granie orkiestra.

pięknie nam to pasuje do początku lipca na jednej z dzikich plaż. Tylko bądź to mądry i znajdź taką dziką plażę, no bo chyba nie u nas w Polsce. Teraz w dobie map Google to każdy skrawek plaży turysta znajdzie. No ale tak naprawdę najważniejsze, żeby tą plażę zostawić w takim stanie, w jakim się ją zastaje. I wtedy będzie dobrze, no. Umówieni? Mam nadzieję, trzymam za słowo. Trzymam też dla was Huntrixa. Za chwilę będzie Golden w Radiu Gra i później jeszcze grupa Bee Gees w pełnym składzie.

0: Elton John, Dua Lipa w Radiu Gra. Piękny duet. No, Eltona Johna to raślaczej nie zaprosiła na swoją podróż poślubną. Zresztą pewnie wybrała taki zakątek świata, żeby w ogóle mało kto wiedział, gdzie jest. Może w to trudno uwierzyć, ale jeszcze u nas w Polsce da się znaleźć takie miejsca. Trzeba tylko dobrze poszukać. No jest jeszcze parę skrawków nienaruszonej natury, chociaż coraz mniej. Może uda wam się coś takiego latem odnaleźć. No ale nie wszyscy mogą już ruszać w trasę. To teraz dla tych, którzy jeszcze przepychają się samochodem przez ulicę Wrocławia Bausa, a później zaśpiewa Loreen.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dla niektórych to chyba będzie najprzyjemniejszy akcent tego mundialu. Shakira, daj, daj. Dzisiaj 1/16 finału Hiszpania kontra Austria. No to chyba nawet nie muszę pytać, komu będziecie kibicować. No chyba, że ktoś ma rodzinkę w Austrii. Te męczarnie z VAR-em, tendencyjnie sędziującymi sędziami i symulującymi im piłkarzami skończą się 19 lipca. Dobrze, że wakacje trwają dłużej. No powiem wam, że Rick Astley to od lat brzmi, jakby był non-stop na urlopie. Posłuchamy go za chwilę w Radio Gra.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Wrocław, Kościuszki 29.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: 4 lipca, klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Słońce zajdzie dziś nad Wrocławiem o 21.09, a noc zapowiada się ciepła z temperaturą na poziomie 16 stopni Celsjusza, ale z możliwymi opadami deszczu. Jutro piątek, pierwszy weekend lipca, nieco chłodniejszym dniem, do 21 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą wrocławskie termometry, a ciśnienie lekko spada, ale pozostawać będzie i tak powyżej normy w granicach 1016 hektopaskali.

0: hity pełne słońca.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

0: największych kapel wszechczasów, Electric Light Orchestra w Radiu Gra. Przez zespół w sumie na przestrzeni lat przewinęło się 17 muzyków, no to już w jednym kamperze by się nie pomieścili. No ciekaw jestem, jakie są wasze preferencje, właśnie czy wystarczy przyczepa kampingowa, może namiot? Czy musi być apartament z wygodnym łóżkiem, łazienką na wysoki połysk, jeszcze koniecznie sprzątane codziennie? No jestem ciekaw, jak wolicie. Zazwyczaj było tak, że namiot był bliżej przyrody, no ale ostatnio niestety bogacze zaczęli stawiać te hotele molochy pośród właśnie natury, no i powiem wam, że jak dla mnie, to mogliby sobie z tym na księżyc lecieć. Tam też jest wydmowy krajobraz. No, ale celebryci tak lubią. No i właśnie za chwilę będę miał takich dla was w Radio Gra, ale bardzo fajnie brzmią w duecie. Justin Bieber i Nicki Minaj zaśpiewają.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian?
2: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: W 4 lipca klub 7 Hewa Nagica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Hewa Nagica.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki, zawsze przy meczu.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Po reklamie.

taka gitara, to tylko w numerach Roya Orbisona była. Jak się z dziadkami młodsi wybiorą na wakacje, to posłuchają zresztą opowieści. Jak to kiedyś było, przeważnie puenta jest taka, że było lepiej. Ale makareny wtedy nie mieli, a my mamy w Radiu Gra i chętnie zagramy teraz, a później jeszcze będzie Lady Gaga.

Kiedy Lady Gaga będzie się wybierać na koncert do Polski, tego nie wiem, ale wiem, że w najbliższy weekend, pojutrze, w sobotę, będziecie mogli wybrać się na fajną imprezę z muzyką elektroniczną. Tu u nas we Wrocławiu naprawdę dobra elektronika, Rysy na żywo pojawią się w sobotę wieczorem. Wdech, Wydech, Rooftop zaprasza. No, myślę, że to jest całkiem fajna opcja na wakacyjny weekend. No ale na czwartek też mam dla was całkiem sympatyczne klimaty, bo za chwilę dosłownie w radiu gra Zalia zaśpiewa, a później jeszcze będzie ABBA.

To jest numer, który kiedyś rządził na parkietach i to przez kilka sezonów z rzędu, ale cały czas daje radę. ATC w radiu gra. No właśnie, jutro już piątek, więc coś czuję, że te wakacyjne parkiety zapełnią się w weekend, chociaż niektórzy to wolą spędzać wolny czas spokojniej, w bardziej kameralnym klimacie, może gdzieś nawet nad wodą. I to wcale nie musi być od razu ocean, do którego mamy daleko. Jeziorko wystarczy. No to wyszukajcie akwenu, który wam się spodoba, a ja tu właśnie coś z oceanem w tytule mam dla was. W sam raz na wakacje Ocean House w Radiu Gra.

0: Bob Sinclair w Radiu Gra to jest jeden z tych artystów, którzy długo, długo nic, cisza, spokój i nagle jak coś nagrają, to mamy hicior na całe lato. I Can't Wait z Kajzą. A jeśli chodzi o wakacyjną trasę, to ciekaw jestem waszych wrażeń po tankowaniu przed drogą. Już więcej ubywa z portfela na stacji benzynowej, prawda? No, stwierdzili, że jednak bez tych podatków dłużej nie wytrzymają. Ciekawe, co by zrobili, jakbyśmy się tak wszyscy zmówili i jednego dnia na elektryki przesiedli. Pewnie uznaliby, że prąd to paliwo płynne. To już mówię, co popłynie dzięki energii elektrycznej z głośników, bo będzie głośno. Eye of the Tiger zagram wam za chwilę w Radio Gra.
1: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Wrocław, Kościuszki 29.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Oj, udało się mieszkańcom Krakowa, no bo Ricky Martin, którego właśnie słuchaliśmy w Radiu Gra, dziś koncertuje u nich. To nie mam pojęcia, czemu nie wolał przyjechać tu do nas. Do Krakowa już dziś nie zdążymy, no ale spokojnie, prowadzący wam to przygotował. Jeszcze sporo dobrej muzyki na czwartkowy wieczór. Będzie za chwilę nowy Kygo z Khalidem i później jeszcze Kombi posłuchamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

najlepsi po prostu, kombi sen się spełni w Radio Gra. No, pogoda na tym jest taka, że czasami chwyta senność, ale można się będzie rozbudzić w kinie. Już za kilka minut podpowiem wam, przy jakich filmach w czasie najbliższego weekendu będzie się można schłodzić w klimatyzowanej sali kinowej. A teraz kolejne orzeźwiające dźwięki w Radio Gra. Elena najpierw, a później jeszcze Imany zaśpiewa.

Na tej płycie grupy Alphaville, z której pochodzi Big in Japan, no to właściwie każdy numer jest wielkim hitem. Tacy byli, a właściwie dalej są. No a jeśli chodzi o hity kinowe, no to może najbliższy weekend nie będzie bogaty w premiery, ale cały czas będzie można oglądać we Wrocławiu komedio-dramat Zaproszenie z bardzo dobrą obsadą. Edward Norton, Penelope Cruz, Olivia Wilde i Seth Rogen na ekranie. Do tego można wybrać się na kino z super bohaterami, Supergirl, i tą Supergirl będzie Miley Alcock. No i cały czas wyświetlają Dzień Objawienia w reżyserii Stevena Spielberga, a tu na ekranie m.in. Emily Blunt. To jeżeli chodzi o weekendowy repertuar kinowy we Wrocławiu, a nasz muzyczny repertuar w czwartek to elektryczne gitary za chwilę, ale wcześniej CNCO w Radiu Gra. Boy, I can see.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Marian,
1: hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
2: Po reklamie.

Wam The Project w Radiu Gra do dziś się nieźle przy tym skacze. No macie całe wakacje, żeby to przetestować. Tylko pytanie, czy jeszcze DJ będzie miał to na płytach? Tam, jakich płytach? Co najwyżej na pendrive'ie. No to teraz może cofnijmy się do czasów winyli, kaset magnetofonowych albo nawet taśm szpulowych. Już tam nie będę tłumaczył. No ci co wiedzą, to wiedzą. Grupa Bee Gees, która wtedy produkowała muzykę dla połowy artystów w Stanach Zjednoczonych. Yo In Again w Radiu Gra, a później jeszcze Ann Wisborne zaśpiewa.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.

Testowaliście już ten numer w trasie? Jeśli nie, to polecam. Dwa pasy i rockset w głośnikach. No i tak to można jechać, tylko wiecie, bez migania fleszami na innych. Kulturka, luz, niech to będzie przyjemna wakacyjna podróż. A jak już dotrzecie na swój turnus, no to będzie można się pobawić z takimi nutami, które mam dla was teraz. Prince, Idle Joe, najpierw z Markiem Markiem, no a później jeszcze zaśpiewa Artur Gadowski.

Dar ja w Radiu Gra i Paranoja. Ja mam taką prośbę, właściwie sugestię. Wszelkie paranoje zostawiamy tu, we Wrocławiu, przed wyjazdem na urlop, a tam mamy świeżą głowę i tak odpoczywamy, żeby nam później tej świeżości w myślach wystarczyło na jak najdłużej po powrocie. I takiego lata wam życzę, obojętnie, czy będziecie je spędzać z rodzinką, z ekipą, czy solo. Solo teraz. Clean Bandit z Demi Lovato i później jeszcze Pet Shop Boys.

0: Reklama.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: No i cały turnus się bawi przy Ace of Base, no a tym, którzy do piątku czekają z rozpoczęciem swojego urlopu, już życzę udanych wakacji, żeby nie było za zimno, za mokro, za gorąco też, to tak w sam raz. Ja wiem, że to się rzadko zdarza i pogoda jest idealna, przeważnie wtedy, kiedy koledzy z pracy są na urlopie, no ale może tym razem wam się też poparci. Robert Majowski, miłej nocy, no i jeszcze coś fajnego mam dla was w Radio Gra. Cut and Move najpierw, a później męskie granie orkiestra. Na razie, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Gra. Hity.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.